0: Tila kwa, pechanchan na kinka na loob lakshiwan, karuta kwe smukmukil na lekwang, kaut na kunalik kwang is kawilal ut smetseo.
1: Panak na roksili kutpilpan kwa smetseo, kompleben, skumon is kawilal reli kawil kanjel. Oksila kawilal rikin li smetseo li kompleben, ut ek ashalanil, kausalik atibalpan par na kulak chaku, patson relak panoil kwitok na kakwek ash komol dirailal. Tonopan berke na kachib li kawilal.